palisz pach i pach często, często sesje ty mnie. Danima kisza linie, uz prozo stoim sam. Prošlo je

С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još mi se